się pamiętam, bo nam bez zakawy. Udotwierana jest, nam gadam o każdym.